0: 92.7 FM CKJS. We are the station that speaks your language.
1: Dzień dobry, Polsko. To znowu my.
2: 3, 2, 1, start.
3: Radio Polonia Winnipeg. Polski głos w Manitobie. Nadajemy z samego środka Kanady na fali 92 i 7 FM w niedzielę od 14.30 do 17.00. Jesteśmy programem pełnym najlepszej i pozytywnej radiowej energii pod kanadyjskim niebem. Na naszej antenie stawiamy na fajną muzykę, polonijne informacje i całe mnóstwo wywiadów. Prezentujemy Polonię, promując polskie imprezy, wydarzenia kulturalne, będąc zawsze blisko słuchaczy. Blisko Polonii. Radio Polonia Winnipeg to polski głos w Manitobie na fali 92 i 7 FM. Twoje radio na preriach Kanady.
4: Halo, halo, halo, tu Radio Polonia Winnipeg. Witamy was z ogromnym uśmiechem. O tak właśnie, jeżeli nas oglądacie przez Facebook. No i niedziela i tak oto dobiliśmy do końca weekendu. No nie ukrywam, sprzyja nam pogoda, mamy dużo słońca i wysokie temperatury, które przypominają, że lato w Manitobie jest tu i teraz. Warto wykorzystać ten czas na regenerację, chwilę dla siebie i naładowanie baterii przed nowym tygodniem. Jutro poniedziałek idziemy do pracy, ale to nic, wakacje już tuż. Zapraszamy więc do naszego dzisiejszego programu, siądźcie wygodnie, wsłuchajcie się w dźwięki. I pozwólcie sobie na moment wytchnienia. Niech ta niedziela będzie spokojnym zakończeniem weekendu i dobrym początkiem nowego tygodnia. Zostańcie z nami do godziny 17, a zaraz po naszym programie, tuż po godzinie 17, prosimy nie zmieniać częstotliwości. Zapraszamy na retransmisję mszy świętej z kościoła świętego Andrzeja Boboli. Przypominamy, że możecie nas słuchać w radiu na fali 92,7 FM, w internecie na stronie rozgłośni cks.com. Teraz na Facebooku można nas oglądać i słuchać. Radio Polonia Winnipeg Manitoba to nasz profil facebookowy. Zapraszamy, aby być na bieżąco z wydarzeniami polonijnymi i czerpać radość z bycia częścią naszej wspólnoty. Wspólnoty Radio Polonia Winnipeg, bo Radio Polonia Winnipeg to twoje radio, twoja społeczność. Nasz program Radio Polonia nadaje dzięki wsparciu wielu osób, sponsorów i darczyńców, którym teraz chcielibyśmy serdecznie podziękować i wam wszystkim ich przedstawić.
5: Program Radio Polonia Winnipeg na rok 2026 sponsorują biznesmeni. Józef Gubała, właściciel firmy Paul Construction. Ryszard Czajka, właściciel firmy Advance Environmental Services. Księgowy Artur Olszewski, właściciel firmy ACT Accounting Services. Marek Kucel, właściciel firmy Breathe Easy Eco Solutions. Rafał Grymuza, właściciel firmy Active Mechanical Contracting oraz Zdzisław i Patryk Gutowscy, właściciele firmy Gutowski Motors. Kolejna grupa sponsorów to sklepy i usługi, czyli miejsca, bez których ani rusz. Paweł i Czesław Szurlej, właściciele sklepu Golden Hand Jewelry. Jan Leszczyński, właściciel sklepu mięsnego M&S Meat Market. Anna Nabrzeska, właścicielka sklepu Anna Family Store. Kazimiera i Andrzej Gajdamowicz, właściciele sklepu Lord Selkirk Furniture. Mirek i Monika Książkiewicz, właściciele sklepu Polsat Center. Dentysta Tomasz Sposob, Seven Oaks Dental Center oraz Jerzy Piotrowicz, agent pośrednictwa sprzedaży i kupna nieruchomości. Program wspierają też organizacje polonijne, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne, Sokół Winnipeg, Kongres Polonii Kanadyjskiej, Okręg Manitoba, Polskie Towarzystwo Sokół St. Boniface, Królewski Polsko-Kanadyjski Legion nr 246 oraz Polski Klub Seniora w Winnipegu. Wspierają nas również osoby prywatne. Ludzie o wielkich sercach. Jolanta Jasjawicienie, Maria Mielczarek, Stan Zysk, Ela Gałązka, Małgorzata von Lau, Mirosław Bator oraz Kazimierz Pater. Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom za wsparcie i zaufanie. Dzięki wam Radio Polonia może nadal realizować swoją misję i służyć Polonii w Manitobie z uśmiechem, energią i dobrą falą w każdy weekend.
4: Dziękujemy naszym sponsorom. Wasza pomoc i wsparcie oczywiście są dla nas niezwykle cenne, a was, drodzy słuchacze, prosimy o wspieranie ich w miarę możliwości, wszystkich naszych sponsorów. Teraz kilka słów na temat naszego dzisiejszego programu. Choć dziś w naszym studiu zabraknie Sabiny, to z pewnością nie zabraknie emocji i ciekawych rozmów. Wręcz przeciwnie, czeka nas wyjątkowe spotkanie z niezwykłymi gośćmi, którzy odwiedzą nasze studio. Mamy zaszczyt gościć druhów Damiana Małeckiego, prezesa Światowej Federacji Sokolstwa oraz Związku Sokolstwa Polskiego, a także drucha Ryszarda Kapałę, członka zarządu Związku Sokolstwa Polskiego i honorowego prezesa Sokoła w Ropczycach. Dołączy do nich również znany wynipek swojej działalności na rzecz Polonii druh Marian Jaworski, prezes Sokoła Winnipeg. Także będziemy jeszcze próbować połączyć się z Magdą Dziagru, dyrektor artystyczną zespołu tańca SPK Iskry, która jest znana doskonale z naszej polonijnej publiczności, jak również sympatyką zespołu SPK Iskry. Chcieliśmy porozmawiać z Magdą na temat zbliżającej się zabawy, która będzie miała miejsce 13 czerwca, a z której dochód zostanie przeznaczony na wyjazd naszej młodzieży do Polski na festiwal zespołów polonijnych w Rzeszowie. Ale to troszeczkę później. Teraz pierwsza piosenka. My cały czas czekamy na gości, którzy mają odwiedzić nasze studio.

0: Justice is good. A teraz...
1: Halo. O, teraz jesteśmy na antenie. Jak mówiłem wcześniej, że dołączą do nas do studia tutaj znani z działalności na rzecz Sokoła druh Damian Małecki, prezes Światowej Federacji Sokołstwa oraz Związku Sokołstwa Polskiego, a także druh Ryszard Kapała, członek zarządu Związku Sokołstwa Polskiego i honorowy prezes Sokoła w Robczycach. Jest z nami również prezes Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Gnypek, druh Marian Jaworski. Witam druhów bardzo serdecznie na antenie Radio Polonia. Czołem, druhowie.
2: Witam serdecznie, czołem.
1: No, to już jest, który, przypomnijcie mi, druhowie, który to jest dzień waszego pobytu w Winnipegu?
2: 4., 5, tak?
1: Do mikrofonu prosimy tutaj, tak?
2: Przyjechaliśmy w środę, także to będzie, no, środa, czwartek, piątek,
3: sobotę. Piąty dzień.
2: Tak, piąty dzień, naprawdę piąty, bardzo wartościowy dzień, no te wszystkie dni są wypełnione do ostatniej godziny, do ostatniej minuty, wypełnione są spotkaniami, wydarzeniami, także no cieszymy się, dzieje się naprawdę bardzo wiele. Poznajemy nie tylko Winnipeg, poznajemy Sokoła samego, poznajemy tutaj społeczność Sokolą, wszystkie osoby, które wokół Sokoła funkcjonują. No powiem szczerze, dla mnie to jest wydarzenie szczególne, bo na falach radia byłem obecny już kilkukrotnie, tak?
1: Co najmniej? No, co najmniej, ja bym powiedział tak z 5-6 razy na pewno. Nie liczę, tak. Przyznaję się, że nie liczę, ale no, mieliśmy okazję rozmawiać przynajmniej z 3-4 razy w roku.
2: Tak, zastanawiałem się, kiedy nastąpi ten moment, że wreszcie będę mógł wystąpić druhowie na żywo, i ten moment właśnie nastąpił. Odkładaliśmy go, druhu prezesie, w czasie do 5, 6, może nawet 7 lat, ale wreszcie na szczęście się udało.
4: Prezesie Damianie, jeżeli pozwolisz, to na początku bardzo się cieszę, że nie wylądowaliśmy tutaj w obcym terenie, bo w Manitoba od razu na lotnisku powitał nas Irek i Marian, i za to wam serdecznie dziękujemy. Pokazaliście nam najpierw klasę swojej działalności, że czekaliście na nas. Oprócz tego pierwsze kroki dzięki wam mogliśmy zrobić tutaj po Manitobie, po lotnisku, a później też zabraliście nas i pokazaliście nam piękną krainę waszą, gdzie tutaj mieszkacie, działacie, pracujecie. I za to powitanie bardzo wam dziękujemy.
1: Ja powrócę na moment jeszcze do takiego momentu historycznego. Kiedy rozpoczęła się współpraca, druhu prezesie, teraz wracam się do druha prezesa Mariana Jaworskiego, z Sokołem w Robczycach i ze Związkiem Sokołstwa Polskiego, a prywatnie już tutaj z druhem obecnym, prezesem Damianem Małeckim. Prezesie Jaworskim.
5: Dziękuję bardzo, jest naprawdę dobre pytanie. A pierwsze spotkanie, czy mówię telefoniczne, czy e-mailowe, było już chyba, jak się nie mylę, 2017-18 roku. Tak, druhu prezesie? Tak.
2: Myślę, że nawet wcześniej.
5: Bo... Można nawet wcześniej. Tak. Także druh, kiedy został prezesem Związku Sokolstwa Polskiego w roku 2017, więc rozszerzył Sokoła głos na cały świat. I aż dotarł do Kanady. I wtedy rozpoczęła się nasza działalność, rozpoczęła się nasza przyjaźń od tego czasu. I tak telefonicznie. I właśnie druh na Radiu Polenia był wiele, wiele razy. Z nami, tak druh powiedział, z nami 2-3 razy w roku. Jeżeli chodzi o Robczyce, to prezes Sokoła w Robczycach, Waldemar Dwilk, już przed naszym spotkaniem na zlocie Sokolstwa Polskiego w Brodnicy, już mieliśmy kontakt telefoniczny, a dzięki właśnie doktorowi Damianowi Małeckiemu. I to pierwsze spotkanie w Robczycach.
4: Jeszcze... Najpierw w Warszawie.
5: Najpierw w Warszawie, tak, Warszawie. Zgadza się. Najpierw w Warszawie.
4: Za mną.
5: Najpierw w Warszawie w Muzeum Niepodległości. Zgadza się.
4: Wtedy ty przywiozłeś takie fajne symbole Kanady. Mnie zauroczyłeś swoją postawą, takim pozytywnym działaniem, ale pokazałeś, że jesteś Kanadyjczykiem, ale z Polski.
5: Ale z Polski. Dlatego był
1: z polskim sercem.
5: Dlatego był ten liść klonowy zrobiony.
4: Tak. I to było nasze pierwsze takie miłe wrażenie, że mamy swoich kolegów Sokołów poza granicami, tak bardzo daleko w Kanadzie. I moje od razu było takie westchnienie, żeby mimo wszystko was wspierać, dołożyć wszelkich starań, nie liczyć pieniędzy, nie liczyć czasu swojego, a mieć kontakt właśnie z Polonią kanadyjską w tym wypadku. I z tobą, Marianie, bo ty swoją osobowością nas zauroczyłeś w tym muzeum, gdzie Damian kierował.
5: Tak. Dziękuję za tak miłe słowa, ale naprawdę jesteśmy wdzięczni i również mamy tą satysfakcję, że mogliśmy się poznać i współpracować. I to w sumie na przyszłość. Mamy naprawdę na pewno dobrą przyszłość jako przyjaźni sokołów w Polsce i poza granicami. I tu właśnie się rozwijamy. I to jest bardzo ważne, aby nasza młodzież zapoznała się właśnie z działalnością Sokolstwa Polskiego, nie tylko tu lokalnie, ale kontynuując przyjaźń z sokołami w Polsce, o których mamy, jak drugi wspomniał, 87? Zgadza się?
2: 75.
5: Około. Przepraszam, trochę, ale może w przyszłości może będzie.
2: Przybędzie
5: na pewno. Przepraszam bardzo. Więc jest naprawdę silna organizacja, a drugi prezes więcej opowie nas o organizacji Sokoła. Więc młodzież, która obecnie jest w Sokole, pod skrzydłami Sokoła, tutaj lokalnie w naszej organizacji, jest wspaniała młodzież, która się organizuje, która wspiera i kultywuje nasze tradycje polonijne, kultury na naszą polską w formie tańców, śpiewów, o chór Sokoła oczywiście, także mamy harcerzy w Sokole, w siedzibie Sokoła. Także wszystko, prawie cała polonijne grupy zebrały się pod naszymi kochanymi skrzydłami Sokoła, czyli Sokół rozwija skrzydła do lotu. Także naprawdę świetnie.
1: Ja myślę, że teraz zrobimy...
5: Jeszcze może przerwę, a jeszcze jesteśmy bardzo wdzięczni, że nasi kochani goście z Polski, szczególnie tych dwóch druhów, mamy, tak jak byli już przedstawieni, prezesa Federacji Sokolstwa Polskiego, Światowej Federacji Sokoła, również Związku Sokolstwa Polskiego, no i oczywiście mamy druga. Mamy honorowego prezesa w Robczycach i członek zarządu Sokoła w Polsce.
4: Jest tak, bardzo miło, że jest.
5: I jest bardzo miło. W sumie może wspomnę chwileczkę, także Waldemar Wilk, który może obecnie nas słucha, jest wspaniałą postacią, osobą jako prezes w Robczycach, prezes Sokoła w Robczycach.
4: Pozdrawiamy Sokołów w Polsce.
1: Dlatego chciałem na chwilę przerwać naszą rozmowę, aby w tej chwili zaprezentować piosenkę, a w czasie piosenki, jeżeli druhowie nas gdziekolwiek, z jakichkolwiek gniazd w Polsce czy na świecie słuchają, to prosimy do nas wysłać wiadomość. Możemy połączyć się oczywiście przez Messengera na Facebooku, Radio Polonia Winnipeg, także wykorzystajcie ten czas kilku minut, kiedy będzie trwała piosenka, łączcie się z nami, a my będziemy umożliwimy połączenie przez internet i porozmawiamy z wami na naszej antenie. Radio Polonia Winnipeg,
5: Manitoba. Hej Sokoły, tak.

0: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
1: Bring back memories of your Polish homeland by shopping at Sausage Makers, 630 Nairn Avenue, Winnipeg. Here you'll find jams, Polski Polish dills and sauerkraut, herring, cold smoked mackerel, farmer's cheese, mineral waters, Marco Polo fudge candies, all imported from Poland and other countries of Europe. Enjoy Polish cheeses, kabanossi, biała kielbasa, Polish sausage, smoked bacon, studenitz, and much more at our deli counter. Remember, Sausage Makers. Follow us on Facebook and Instagram. We're open 7 days a week.
2: Program sponsoruje księgowy Artur Olszewski. Telefon 204-781-2613.
3: Rozmowy dnia sponsoruje sklep Polsat Center, 217 Selkirk Avenue. Oferujemy produkty żywnościowe z Europy, wysyłkę paczek i przekazy pieniężne. Mirek Książkiewicz zaprasza na zakupy do sklepu Polsat Center. Telefon 204-582-2884.
4: Radio Polonia Winnipeg. Polski głos w Manitobie. 92,7 FM.
5: Tak, słuchajcie, Radio Polonia z Winnipeg w Manitobie w Kanadzie na fali 92,7 FM. Można słuchać w internecie na stronie radia www, chciałem powiedzieć po naszemu www, ale nie, zmienię to na polski język, www.ckjds.com. Można nas oglądać na Facebooku Radio Polonia Winnipeg Manitoba. Jeżeli słuchacie nas, druhowie, gdziekolwiek, z jakiegokolwiek gniazda w Polsce i na świecie, łączcie się z nami przez Messengera, a my udostępnimy wam czas antenowy, aby powiedzieć kilka słów, może porozmawiać z druhem prezesem Damianem Małeckim, czy z druhem Ryszardem Kapałem, czy z naszym druhem znanym tu w środowisku polonijnym, druhem Marianem Jaworskim. Druhowie, zakończyliśmy naszą rozmowę o ostatnim spotkaniu, które miało miejsce, które zapoczątkowało naszą przyjaźń, że tak powiem, która rozpoczęła się w Warszawie, w Muzeum Niepodległości, podczas której wizyty Marian Jaworski otrzymał medal Pro Patria, jak również zaszczytną odznakę sokolstwa. Do tej odznaki jeszcze wrócimy, dlatego że druhowie, druh Damian Małecki, prezes Światowej Federacji Sokolstwa oraz Związku Sokolstwa Polskiego, nie przyjechali, że tak powiem, z pustymi rękoma, dlatego że przyjechali tutaj do Winnipegu właśnie z tymi najwyższymi, tutaj zaznaczam, najwyższymi odznaczeniami sokolimi, właśnie z odznakami honorowymi sokolstwa polskiego. Do tego powrócimy teraz. Rozmawialiśmy na temat Warszawy. Po Warszawie było kolejne spotkanie. Spotkanie, które miało miejsce jeszcze przed Brodnicą, druhu prezesie Jaworski, bo byliśmy w Wilnie, potem z Wilna przyjechaliśmy do Warszawy, ale z Warszawy nie pojechaliśmy do Brodnicy, bo mieliśmy tydzień czasu.
6: Właśnie. Drobczyc. To dla naszych kochanych przyjaciół. Drobczyc. I to było spontanicznie. Nasz plan był całkiem inny, ale było tak spontanicznie, że jednak wyjechaliśmy z Warszawy rano i po południu, później po południu trafiliśmy już do Robczyc, gdzie mieliśmy wspaniałe spotkanie z druhem Waldemarem, prezesem Waldemarem Wilkiem i również z druhem honorowym prezesem w Robczycach i również z członkami zarządu.
7: Miło było gościć.
6: Także i od tego czasu przenocowali jeden dzień i spotkanie było na rynku w Robczycach. Tak, piękne przekazanie naszych podarunków, czy jak to można powiedzieć?
7: Souvenirs,
6: tak, po angielsku. A potem razem pojechaliśmy do Brodnicy na zlot Sokolstwa Polskiego i tam kontynuowaliśmy naszą przyjaźń, naszą w sumie tą misję w Brodnicy.
7: Ja muszę jeszcze powiedzieć, że koledzy, którzy przyjechali z Kanady, z Manitoba, przyjechali z takim pozytywnym nastawieniem, szczególnie do sokolstwa polskiego, ponieważ oni tutaj pracują w innych, jak gdyby, atmosferze, w innym otoczeniu, ale zauważyłem, że mają takiego ducha narodowego naszej polskości i ten duch narodowy historyczny, ponieważ są daleko od Polski, ale uczą się tej historii, znają ją i jeszcze starają się ją dobrze przekazywać, szczególnie wśród młodzieży, co dla nas było bardzo takim budującym symbolem. Tutaj Marian i Irek, którzy przyjechali, no to z takim właśnie duchem narodowym i myśmy chcieli ich w Polsce na Podkarpaciu, na Rzeszowszczyźnie przywitać, w dawnej Galicji, gdzie w ich terenie jest bardzo dużo ludzi, emigrantów. Oni mają swoich przyjaciół w Towarzystwie Gimnastycznym Sokół w Winnipegu, właśnie pochodzących od nas najwięcej z Galicji, która to kiedyś w okresie międzywojennym, a także przed I wojną światową wyemigrowali tutaj do Kanady i znajdują się właśnie w mieście osadniczym, gdzie statki zawijały wówczas i oni tę ludność albo ich pokolenia z kolei ogromadzili wśród siebie w organizację Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, a Marian jeszcze oprócz tego jest w innych organizacjach społecznych, takich przykościelnych organizacjach, jak Rycerze Kolumba. I to jest wielka rzecz, że oni znaleźli sobie okno na świat poprzez tę organizację i łączność z naszą Rzeczpospolitą poprzez organizację Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Za co, Marian, bardzo ci dziękuję, że to uczyniłeś i że ogromadzasz takich ludzi właśnie, naszych, którzy mają tęsknotę za ojczyzną. Dzisiaj, będąc na mszy świętej, gdzie odprawiał Wojciech i Tomasz później jako proboszcz, no to mogłem zauważyć, że właśnie ci ludzie tutaj w tej parafii i poprzez stowarzyszenia patriotyczne łączą się. Nawet przed mszą świętą mogłem zauważyć, gdzie pani odprawiała różaniec i w intencji jednej z dziesiątek różańca prosiła o modlitwę za ojczyznę swoją, Polskę, która jest daleko, daleko stąd.
5: My mamy w tej chwili, jak słyszeliście, telefony w czasie naszej rozmowy z Polski, także w tej chwili zaproponujemy wysłuchanie naszego dżingla, a my w tym momencie będziemy łączyć się z Polską, bo w tej chwili czeka na nasz telefon Kamil Olesiński, druhu prezesie. Z jakiego gniazda jest druh Kamil Olesiński?
8: Druh naczelnik Związku Towarzystw Gimnastycznych Sokół w Polsce, ostatnio też organizator sokolego zlotu górskiego, no jeden z naszych najbardziej aktywnych druhów, także myślę, że...
7: Pozdrawiamy, tak, robił zlot!
8: Także wysłuchajmy, co tam dobrego działo się w Nowym Sączu.
7: Co tam Kamila było?
4: Radio Polonia Winnipeg. Polski głos w Manitobie. 92,7 FM.
5: A my teraz wchodzimy na antenę. Dzwonimy teraz do drucha Kamila Olesińskiego. Druhu Kamilu, czuwaj.
8: Czołem.
5: Halo? Musimy do mikrofonu.
9: Czołem.
8: Witamy druga serdecznie.
9: Witam.
8: Cieszymy się bardzo.
9: Mam nadzieję, że tutaj mikrofon i wszystko widać dobrze.
8: Działa znakomicie.
7: I ciebie widzimy, Kamilu.
8: Naprawdę.
9: Dobrze, witam was serdecznie, ale żeście zrobili kilometrów.
8: Tak.
9: Tutaj jest ze mną akurat mój syn, bo jesteśmy już...
8: Pozdrawiamy syna.
9: W pewnym momencie.
6: Serdecznie.
9: Proszę się tam przywitać, bo tam są sokoli tutaj z Polski, z Kanady.
7: Jak on ma na imię, Kamilu? Jak ma na imię syn?
9: Wiktor.
7: Wiktorze, witamy cię na antenie,
9: tak?
7: Na antenie w Kanadzie, witamy cię.
9: Dobrze.
7: Wiktorze.
9: Gdybyśmy się lepiej słyszeli.
5: Druhu Kamilu, ja proponuję wyłączyć kamerę, aby była lepsza jakość połączenia audio. Druhu Kamilu, proszę powiedzieć o swoim gnieździe. Skąd druh dzwoni? Kilka słów na temat.
9: Tak jest.
5: Prosimy o kilka słów na temat gniazda, w którym działa druh Kamil Olesiński.
9: Oczywiście. Drodzy druhowie, druhny, gniazdo można by powiedzieć jest takim tworem nowym, bo o ile w Nowym Sączu sokolstwo powstało na Sądecczyźnie w 1887 roku, tak nasze gniazdo to jest zaledwie, można by powiedzieć, kilka lat działalności. Ja sam działam społecznie od wielu lat i Sokół, można by powiedzieć, był najlepszym możliwym garniturem do działalności, z którego mocy nie zdawałem sobie sprawy. Sokół jest organizacją, którą warto poświęcić swoje życie, swoją działalność społeczną, której można naprawdę wiele, wiele zdziałać i można realizować wiele swoich pasji. Jeżeli chodzi o nasze gniazdo, to można by powiedzieć, że ono wyrosło na gruncie takiego upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych. Przede wszystkim zaczynaliśmy od inscenizacji historycznych, to było dla nas bardzo ważne tutaj, w okresie jeszcze, w którym sprawy związane z upamiętnieniem podziemia antykomunistycznego były ciężkie. Jakże naturalnym było przejście do upamiętnienia no, innych tutaj wydarzeń historycznych. I tak pokrótce odkryliśmy w pewnym momencie sokolstwo, z którego, tak jak mówię, historii, potencjału, mocy, a także przyszłości, prawda, nie zdawaliśmy sobie sprawy. Nasze gniazdo działa jako jedno z, można by powiedzieć, jeszcze dwóch innych na Sądecczyźnie, bo mamy jeszcze oddział Sokół Świat Pracy, oddział w Grybowie. Grybów to jest takie miasteczko niedaleko Nowego Sącza, jakieś parę kilometrów. No i oczywiście jeszcze mamy tutaj gniazdo istniejące, tylko takie w uśpieniu troszeczkę w Nowym Sączu. No dlatego my jesteśmy, prawda? Żeby jakby przejąć potencjał ludzi, którzy do tej pory no nie chcieli działać. Gniazdo w uśpieniu, do którego w zasadzie nie można się tutaj dostać ze względu na absencję członków. A my, no cóż, jesteśmy gniazdem, które tak naprawdę, można by powiedzieć, łączy wiele pokoleń. Bo u nas jest miejsce i dla tych seniorów, i dla juniorów, i tak jak widzieliście tutaj, Sokolęta także. Także jesteśmy w takiej grupie bardzo, można by powiedzieć, wiekowo tutaj rozległej.
5: I tu ja wejdę w słowo druhowi, druhu Kamilu, ze względu na to, że mamy mało czasu, bo musimy jeszcze wyjechać ze studia przed zakończeniem audycji, aby wziąć udział dzisiaj w zakończeniu roku szkolnego Szkoły Tańca Sokół. Dlatego druhowie, jeżeli nas oglądacie, nasi druhowie w studiu, prezesi, są odświętnie tutaj ubrani w garniturach, bo będą dzisiaj brali udział w zakończeniu roku szkolnego. Druh Damian ma jeszcze kilka
6: słów. A może jedno słowo?
8: Jeszcze tylko mogę, bo druh Kamil jest naprawdę osobą wyjątkowo skromną, natomiast no jest to jeden z tych naszych działaczy, który naprawdę przejawia wyjątkową aktywność. Jego działalność jest bardzo aktywna. On nie tylko integruje gniazdo na południu kraju, ale wykazuje inicjatywę, także to jest naprawdę bardzo cenny zabytek do związku. Ja wiem, druhu Kamilu, że zresztą wszyscy wiemy, że czasami ta działalność Sokola bywa trudna, że czasami my jako dobrzy ludzie musimy zmagać się z tymi złymi ludźmi, ale nie zrażajmy się. To naprawdę, myślmy o tych, którzy byli przed nami, to jest to, o czym mówiłem w Sokole St. Boniface, o tych, którzy są dzisiaj z nami i o tych, którzy będą po nas. Także druhu Kamilu, dziękujemy, że jest druh z nami, że druh dostrzegł ten wielki potencjał w działalności Sokoła. No i mam wielką nadzieję, że do zobaczenia wkrótce w Polsce.
6: Kamil, ale ja ci dziękuję też za to, że tak wspaniale przyjąłeś delegację robczycką w Nowym Sączu, wiesz, za to, że zorganizowałeś takie duże wydarzenie. Tutaj z Kanady ci dziękujemy, ponieważ nie mieliśmy okazji z Damianem jako zarząd krajowy ci podziękować, ale teraz z tych fal Winnipegu ci dziękujemy za to, co uczyłeś dla wielu. Dla Sokolstwa Polskiego.
9: Za ślecie pozdrowienia ja i podziękowania, ale to ja wam dziękuję.
6: A ja może dwa słowa, druh Kamilu, bo miałem okazję odwiedzić.
9: W górach widzieć was było naprawdę bardzo miło i te sokolstwo, które się tutaj naprawdę w wielu pokoleniach u nas w Dolinie Popradu, na tym spływie kajakowym, a potem już na zawodach i na oficjalnych spotkaniach, jak się już integrowało, to największa jest przyjemność ważna.
6: Wielkie wydarzenie.
5: A ja może mamy 30 sekund.
6: Dwie sekundy, że miałem okazję odwiedzić Soków w Nowym Sączu w 2024 roku z panią Moniką Pogwiz, która jest przewodniczącą, czyli prezesem tu wielkiej organizacji Serducho.
5: Drogi Kamilu, pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy do udziału w naszych następnych audycjach. Pozdrawiam serdecznie i mówimy czołem z Winnipegu z Kanady.
6: Czołem.
5: No, jak mówiłem, nasza linia jest otwarta, prosimy o więcej telefonów. Druh Kamil Olesiński dzwonił do nas z Polski, a dokładnie z gniazda druhu
8: Nowy Sącz.
5: Prezesi, no, organizacje Sokół są bardzo prężne. Druh prezes mówił o tych dużych gniazdach w Polsce, ale są też również gniazda troszeczkę mniejsze, prawda? W mniejszych miejscowościach, ale też równie silnie działające jak te duże gniazda, powiedzmy, w Robczycach, czy w Warszawie, czy w Rymanowie. No, takie to są potęgi, wszędzie działają.
8: Wszystkie gniazda są niezwykle cenne. To nie jest tak, to też jakość gniazda niekoniecznie zależy od jego wielkości, bo mamy gniazda, które posiadają wiele sekcji sportowych, mają bardzo wielu członków, ale tak naprawdę niewielu tych działaczy. Natomiast no, w naszej działalności Sokoła, i to mówiło się już zawsze, że liczy się jakość, a niekoniecznie ilość. I tutaj ja bym przede wszystkim na to stawiał. Mamy 75 prezesów, w większości, zdecydowanej większości na bardzo znakomitym poziomie. Ludzie, którzy mają doświadczenie, którzy mają pozycję społeczną, publiczną, którzy potrafią działać, którzy potrafią się angażować, którzy potrafią przyciągać ludzi i o tych ludzi powinniśmy dbać, bo Sokół się zmienia. Przygotowujemy plany na przyszłość, taką długofalową. Uchwaliliśmy, tutaj zresztą druh Ryszard Kapała wie. Te plany będą obejmować także na pewno Sokoła w Winnipeg, Sokoła w St. Boniface. Rozmawiałem też z druhem, wiceprezesem Piotrem Klusem, tak. Także jemu te kwestie też są znane. Myślę, że na pewno będziemy jeszcze je w przyszłości poruszać. Natomiast no, Sokół działa na całym świecie, tak? Ja mam ten zaszczyt i przyjemność być także prezesem Sokoła Światowego. Sokół działa w Czechach. Będę w czerwcu, czyli w przyszłym miesiącu, pod koniec czerwca, będę także na Słowacji, gdzie będziemy świętowali podczas drugiego zlotu tego Sokoła Słowackiego. We wrześniu wybieramy się na Słowenię. Tam również będziemy brali udział w obradach Światowej Federacji Sokoła. No także dzieje się naprawdę dużo. Natomiast ja się naprawdę, jeszcze raz to podkreślę, druhu Irku, cieszę, że po raz pierwszy mogę was gdzieś tam obserwować na Facebooku, posty Radia Polonia udostępniać, ale być tutaj w studiu.
5: Ja będzie jeszcze okazja, aby przejść tutaj, zobaczyć całe studia, bo to nie tylko jedno studio, ale mamy tutaj trzy studia, także cały budynek jeszcze jest do zwiedzania. Przepraszam, druh Ryszard Kapara chciał zabrać głos.
7: Ja tylko chcę powiedzieć jedno, uzupełniając jak gdyby tutaj kolega Damiana i obserwując jego działalność, ponieważ jesteśmy razem w Kanadzie, w różnych miejscach. I jeżeli on cały czas mnie pyta jako kolegę może troszkę bardziej doświadczonego działalności społecznej, ale jak widzę, jak on pracuje nad strategią dla młodzieży w tym sokolstwie, w sokolstwie światowym, to jest wielka nadzieja, że na pewno znajdzie się taki plan, taki program działania, że młodzież w naszej organizacji znajdzie swoje miejsce. Druhu Damianie, naprawdę podziwiam, że ty masz na tyle zmysłów, tyle, powiedzmy sobie, czasu poświęcasz, żeby w systemie światowym znaleźć miejsce dla młodzieży, dla naszej organizacji, poprzez wszystkie media społecznościowe i za to cię podziwiam, jako dzisiaj może kolega w sokolstwie, już bardziej może doświadczony, ale to jest nasza nadzieja, że ogromadzasz swoich kolegów młodych i młodzież wokół nas.
5: Ja teraz powrócę jeszcze do momentu tego przyjazdu. Przyjechaliście druhowie w środę, tak? Czwartek wypełniony, było zwiedzanie miasta, była wizyta w parlamencie Manitoby, były również spotkania z różnymi przedstawicielami środowisk polonijnych. Następny dzień to wizyty w muzeach, spotkanie z Dorotą Blumczyńską, dyrektor Muzeum Manitoby. No i pomału zbliżamy się do tego dnia, w którym zostały wręczone zaszczytne odznaki Sokolstwa Polskiego, czyli piątek. Mówimy o piątku, które miał w Sokole, w siedzibie Sokoła St. Boniface, w gnieździe Sokoła St. Boniface, wręczone były odznaczenia, najwyższe odznaczenia Sokolstwa Polskiego. Druhu Damianie, kilka słów na ten temat,
8: tak,
5: proszę.
8: Tak, to były zaszczytne odznaki Sokole, wręczone zostały 6 osobom. No tutaj dzięki uprzejmości drucha prezesa Krzysztofa
5: Murzyńskiego,
8: tak, ta uroczystość mogła się w Sokolni Sokoła St. Boniface odbyć. No była to uroczystość niezwykle podniosła wręczaniu odznaczeń. Zawsze towarzyszą wszystkim wielkie emocje. Myślę, że przede wszystkim tym osobom, które zostają tego dnia docenione. To jest, jak wszyscy, może nie wszyscy wiedzą, ale zaszczytną oznakę Sokola można otrzymać dopiero po 10 latach udokumentowanej działalności. No w tym wypadku były to osoby, którą taką działalnością mogły no tutaj pokazać, czy okazać się wieloletnie dłuższą, bo to było i często i 30, i 40-letnią. Także były to osoby niezwykle zasłużone. Dla nich jest to na pewno wielkie przeżycie. Natomiast no dla mnie i jako tej osoby, która te oznaczenia wręcza, też jest to chwila podniosła, wielki zaszczyt, że ja takie osoby, jako bardzo często osoba dużo od nich młodsza, mogę uhonorować, mogę docenić i mogę potem spędzić z nimi czas. Także no mamy nadzieję, że to obecne władze Sokoła St. Boniface i zachęci i zainspiruje do dalszego działania.
5: Ja tylko dodam i tutaj chciałem pogratulować oczywiście przy tej okazji, że zaszczytne odznaki Sokoła w piątek otrzymali Alicja Jarząbek z Sokoła St. Boniface, Tadeusz Jarząbek z Sokoła St. Boniface, Kazimiera Knop i Zdzisław Knop z Sokoła St. Boniface i dwoje członków Sokoła Winnipeg otrzymało zaszczytną odznakę Sokoła. Irena Jaworska oraz Mieczysław Pacak. Kilka słów na temat tych osób, prezesie Jaworski, druhu Jaworski.
6: Dziękuję bardzo. Znam w sumie wszystkie osoby, które z Sokoła Saint-Boniface i Sokoła Winnipeg, dlatego że współpraca jest to bratnia organizacja i współpracujemy już od wielu dziesiątek lat. Od początku, kiedy zostałem prezesem, kiedy byłem w Sokole Winnipeg, współpraca się bardzo pięknie układała i dalej tak samo idzie. Więc mówiąc o rodzinie Jarząbków, czyli Alicji i Tadeusza Jarząbków, naprawdę przyczyni się do tej organizacji Sokoła naprawdę bardzo dużo, bo Sokół, organizacja troszkę cierpiała finansowo, troszkę cierpiała ze względu członków organizacji i było troszeczkę tak... Nie, przyszłość nie była aż tak dobra, więc ci ludzie, tak jak państwo Jarząbek, w sumie przyczynili się do tego, aby dalej kontynuować działalność tej organizacji. Bardzo dużo się przyczynili i właśnie za to im się należała ta nagroda. Również mówimy o państwu
5: Kazimiera
6: i
5: Zdzisław.
6: Więc oni tak samo. W ubiegłych latach, w tamtych latach 90. jednak też się przyczynili. Jeszcze wielu innych członków też w późniejszych latach. Ta organizacja istnieje po dzień dzisiejszy.
5: A Irena Jaworska i Mieczysław Pasek?
6: Irena Jaworska, Mieczysław Pasek.
5: A specjalnie druh nie chciał powiedzieć kilka słów, prawda? Bo to druhowie z Sokoła Winnipeg, tak?
6: Nie specjalnie. Druhowie z Sokoła z nami bardzo dobrze. No, są to członkowie, którzy naprawdę zasłużyli sobie na to znaczenie. No, jeżeli chodzi o Mieczysława Pacaka, no jest organizacji bardzo długo, pełni wiele funkcji, był administratorem, był kucharzem i folkorama pod nazwą Kraków, więc byłem koordynatorem również tej folkoramy przez 5 lat, więc no bardzo dużo pracy ochotniczej, nie mówię tak, że coś by wynagrodzenie, natomiast Irena Jaworska, no, która moja żona... z moją żoną, no ciężko powiedzieć na ten temat, no ale znam ją już całe życie, od 40 kilku lat. Tak, ale też gdzie była wiceprezeską, przygotowywała, organizowała folkoramę, czyli całą kuchnię ochotników.

0: Hi, this is Michael, sales manager, Waverly Chrysler. You're in the market for a new or a used vehicle. What if I could guarantee you the best price on a new vehicle, or I gave you $1,000? Then what if I told you that you had a chance to win a new quad valued at $14,000 just for buying from us in the month of March? That's right, at Waverly Chrysler, we're the home of the monthly prize giveaway and $1,000 best price guarantee. WaverlyChrysler.ca, 204-661-5337, part of the Gauthier Automotive Group.
1: Mimo to drużyna Irena jest w Sokole, dlatego że trzeba przygotować bingo na następne dni w tygodniu.
2: Także no imprezy, to
1: jest,
2: imprezy.
1: Ale też chciałem powiedzieć, że naprawdę
3: mam niespodziankę tutaj dla druhów z Winnipegu, bo przyjechaliśmy we dwoje, ale wrócę sam, druh Ryszard zostaje, teraz on będzie pomagał w prowadzeniu bingo.
1: Zgadza się, druh.
2: Ale muszę jeszcze jednak...
4: Proszę bardzo.
2: Muszę jeszcze jednak. Jak byliśmy w Rolnicy na zjeździe Sokolstwa Polskiego, razem z druhem Irkiem, w sumie widzieliśmy... Ta młodzież polska Sokola w pięknych budurach Sokolik, naprawdę, i nas to zaszczyciło. No teraz, a myśmy byli obydwoje tak jak jakieś tak jak sieroty. Tak,
1: przepraszam,
2: ale w garniturach i tym podobnie.
1: Nie pasowaliśmy.
2: Może źle się wyraziłem, ale dzisiaj możemy się szczycić czymś, że te mundury druh Kapała nam przywiózł z Polski, przywieźli. I jeszcze muszę powiedzieć, że to jako prezent dla nas. Naprawdę serdecznie dziękujemy dla druha, jest druh Małecki na tym świecie. I mogliśmy po raz pierwszy zaprezentować się w mundurach właśnie w piątek wieczorem na uroczystości.
3: Ja zanim oddam...
4: Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, muszę powiedzieć tak, że z Damianem Małeckim, który jest szefem Sokolstwa Polskiego, a także i Światowego Federacji, to on powiedział, że ci ludzie są godni noszenia mundurów w Kanadzie. I dla mnie to był zaszczyt ufundowania dla nich mundurów, dla Jirka czy dla kolegi tutaj Mariana. Ale chcę wam powiedzieć jedno jeszcze, ponieważ nie wszystko można było zobaczyć w kamerach. Jeżeli... Na rozpoczęcie tej uroczystości poprosił mnie Marian, żeby ją otworzyć, żeby zrobić to z takim doniosłym ceremoniałem. I jeżeli włączyłem na rzutnik multimedialny hymn Wojska Polskiego zaśpiewany przez zespół reprezentacyjny Wojska Polskiego, to widziałem wśród uczestników Polonii Kanadyjskiej, która uczestniczyła w naszych uroczystościach, łzy w oczach. I za to po prostu dziękuję wam, że tę polskość, tradycję, kulturę, a także patriotyzm tutaj kultywujecie, że jak zaśpiewaliśmy cztery zwrotki hymnu, gdzie miałem zaszczyt dla was otworzyć, poprosić o wprowadzenie sztandarów przy udziale naszego prezesa tutaj Sokolstwa Światowego, i wtedy wasi tu mieszkańcy Kanadyjczycy, którzy przyjechali wiele lat od pokoleń, są tutaj, to oni płakali żywnie na głos hymnu polskiego i muzykę zaśpiewaną przez zespół reprezentacyjny Wojska Polskiego, a ja tylko byłem takim wspomagającym, który otworzył i troszkę zaśpiewał.
1: Ja mam takie pytanie do druhów, bo wiele stereotypów krąży, jeżeli chodzi o Polonię. Czy spodziewaliście się, druhowie, że zostaniecie tak przyjęci w Winnipegu, w ogóle w Kanadzie? Czy to troszeczkę, nie wiem, zmieniło zdanie wasze o środowisku Polonii? Bo wiele się w Polsce mówi, że Polonia, że to może jest, nie wiem, grupa taka, która żyje w innym przestrzeni czasowej, że żyje przeszłością, nie posuwa się do przodu. Co wy o tym sądzicie?
4: Muszę powiedzieć tak, ponieważ całe lata swojego życia poświęciłem działalności społecznej. Jak Arystoteles powiedział, że człowiek nie może żyć sam na ziemi, tylko musi stanowić wspólnotę, to przekonałem się, przyjeżdżając do was tutaj, do Kanady, że są liderzy wśród was. Liderzy, którzy pokazują, jak można działać razem, jak można przypominać historię, jak można pokazać patriotyzm, jak można pokazać to, co nas łączy, religię. I dzisiaj byłem przykładem w kościele Świętego Ducha, gdzie Marian nas zaprosił na mszę świętą na godzinę 11, gdzie z Damianem mogliśmy uczestniczyć, gdzie ksiądz proboszcz Tomasz, a także ksiądz Wojciech odprawiali wspaniale msze. Organista śpiewał piękne pieśni polskie. Pani, która siedziała z tyłu przed mszą, potrafiła prowadzić

0: Różaniec wskazywała intencję. Mało tego, ta intencja na piątej cząstce różańca była ukierunkowana na naszą Polskę, gdzie ona powiedziała, że módlmy się za naszą ojczyznę. I tę dziesiątkę odmówili wszyscy znajdujący się w kościele. To jest wielka rzecz, która nas łączy, mimo takiej olbrzymiej odległości oceanu i wiele mórz i, prawda, i kontynentów. Także bardzo wam dziękuję i proszę podziękować wszystkim, którzy gdzieś wokół was się znajdują, żeby to wiedzieli, że my jako Polacy jesteśmy wam wdzięczni za to, co tutaj robicie.
1: Druh Damian Małecki, kilka
2: tak,
1: słów.
2: Ja powiem tylko bardzo krótko, że no, Winnipeg i Druhowie zrobili na mnie ogromne wrażenie. Zupełnie inaczej wyobrażałem sobie Winnipeg, zupełnie inaczej wyobrażałem sobie funkcjonowanie gniazda. No, poznałem fantastycznych ludzi. To hasło, tak? Friendly Manitoba.
3: Friendly Manitoba.
2: Tak, przyjazna Manitoba naprawdę ma swoje uzasadnienie.
0: W życiu.
2: Tak, tutaj wszyscy są naprawdę niezwykle przyjaźni. Ja nie uważam, żeby tutaj społeczność Winnipegu jakoś gdzieś funkcjonowała w przyszłości. Nie, wręcz przeciwnie, uważam, że macie bardzo szerokie horyzonty myślowe, twardo stąpacie po ziemi, wiecie po prostu, czego oczekujecie, jak ten świat jest zbudowany, jak te rzeczy powinny wyglądać. No ale przede wszystkim, no macie w sobie też to poczucie wspólnoty, chcecie należeć do czegoś, to Gniazdo Sokoła tutaj bardzo dobrze pomaga integrować całą społeczność, wiele akcji inicjujecie, ale to nie tylko Sokół, samo miasto jest też, wydaje mi się, wyjątkowe, świeże powietrze, duże przestrzenie, szerokie ulice.
0: No, zaprojektowane.
2: Tak, i tutaj też Polacy, którzy potrafią odnosić sukcesy. To mnie się bardzo podoba.
1: Dobrze, teraz dzisiaj jest już, no powiem, to końcówka wizyty, dlatego że jest niedziela. Jedziemy zaraz do Performing Arts Center, gdzie jest zakończenie roku szkolnego zespołu, znaczy szkoły tańca Sokół. Wtorek będzie, z tego co słyszałem, nie, jutro, poniedziałek, jutro będzie pożegnanie, dlatego że we wtorek musimy się wszyscy przygotować. Dlatego mówię musimy, bo dlatego, że jadę, wyjeżdżamy, wylatujemy z Winnipeg do Toronto na uroczystości, które odbędą się w Toronto. Na ten temat porozmawiam troszeczkę później, ale w poniedziałek szykuje się dla druhów Sokoła St. Boniface i Sokoła Winnipeg spotkanie chyba takie pożegnalne, tak?
3: Integracyjne pożegnanie, takie spotkanie z właśnie z druhami z Polski, bo to jest coś wyjątkowego, to jest w sumie to jest historycznego, bo po raz pierwszy, skoro ja, kiedy jestem w Sokole i nie w sumie z mojej wiedzy, członkowie Sokoła, a szczególnie prezes Światowej Federacji Sokolstwa Polskiego po raz pierwszy w historii odwiedził tutaj naszą centralną
1: I kanalę. Mamy nadzieję, że nie ostatni.
3: I mamy nadzieję, że nie ostatni. I to jest wydarzenie, naprawdę wydarzenie historyczne, że mamy dwóch naprawdę poważne, to jest najwyższy szczebel Sokoła, naprawdę jest coś nadzwyczajnego. I tu możemy z dumą się cieszyć, że możemy takich gości zacnych tutaj u nas w kontynencie gościć. Naprawdę coś.
2: Także tak jak powiedział druh prezes Marian Jaworski, no my liczymy na to, że to poniedziałkowe spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 18:30, to nie będzie spotkanie pożegnalne, tylko to będzie spotkanie integracyjne.
0: Otwierające.
2: Tak, że spędzimy ze sobą trochę czasu, że porozmawiamy, tak jak to miało miejsce w Sokole St. Boniface.
3: Będzie coś przekąsić, będzie coś się napić, coś zimnego, jakieś chłodzące napoje i będzie fajna rozmowa między członkami.
2: Między druhami.
3: Między druhami.
1: I na koniec powiemy sobie po prostu do zobaczenia.
3: Do zobaczenia.
1: Tak, ale jeszcze przed nami jeszcze kilka minut, aby porozmawiać na temat pobytu już nie w Manitobie, a w Ontario, bo druhowie Ryszard Kapała i druh Damian Małecki i druh Marian Jaworski wylatują już w środę z samego rana o godzinie 5:10 wylatują do Toronto, bo w Toronto też będzie wiele spotkań, ale o tym porozmawiamy po piosence. Także zostańcie z nami. Proponuję również kontaktować się z nami przez media społecznościowe, przez Messengera. Jeżeli ktoś chciałby kilka słów powiedzieć, to zapraszamy do udziału w naszej audycji. Przypominam, że słuchacie Radio Polonia Winnipeg Manitoba na fali 92,7 FM. Można słuchać i oglądać na Facebooku Radio Polonia Winnipeg Manitoba, jak również słuchać nas przez internet www.ckjs.com.
4: Wiecie, jak to jest?
1: Wiemy.
4: Obcy kraj, obcy język. Tęsknota, której nie da się zagłuszyć. Ale jest jedno miejsce, do którego zawsze się wraca.

0: No i pięknie, już jesteśmy z powrotem. Czekamy na telefon od druha. Czy jest z nami druh Grzegorz Bielec? Witam serdecznie, dobry wieczór, dzień dobry. Halo?
1: Czołem, witam wszystkich, pozdrawiam serdecznie.
0: Druh Grzegorz Bielec z Rzeszowa, wiceprezes Związku Sokolstwa Polskiego. Witamy na naszej antenie, druhu prezesie.
2: To tak miło nam gościć drucha wiceprezesa Związku Towarzystw Gimnastycznych Sokół, drucha Grzegorza Bielca, który, jak wiem, no też marzy o tym, żeby kiedyś w Kanadzie się znaleźć, także to będziemy z druhem Marianem Jaworskim działać w tym kierunku, żeby do Kanady mógł przyjechać i tutaj zorganizować dla naszej młodzieży zajęcia. Ale wiemy też, że druh Grzegorz wybiera się w najbliższym czasie do Kanady i też miał tutaj kontakty z Sokołem Kanadyjskim, bo też się z nami spotykał. A co więcej, teraz tego możecie druhowie nie wiedzieć, ale druh Grzegorz przygotowuje wizytę sokołów w Stanach Zjednoczonych, która będzie między innymi w Rzeszowie, ale także w Nowym Sączu i Zakopanem. Druhu Grzegorzu, czy to prawda?
1: Dokładnie tak. Już wkrótce w czerwcu mamy odsłonięcie się wystawy organizowanej przez IPN, ale to jedna z czterech, że tak powiem, atrakcji, które w tym roku przygotowaliśmy w ramach obchodów 140-lecia sportu w Rzeszowie, de facto związanego właśnie z powstaniem naszego Towarzystwa Gimnastycznego Soku w 1886 roku. Ja nadmienię, że była to również stolica okręgu trzeciego rzeszowskiego i mamy także cztery imprezy. Jedna już za nami, World Grand Prix w Fit Kids. Potężna impreza, 3 dni startów od 8 do 20 z ponad 1100 dzieciaków i dorosłych w różnych konkurencjach fitnessu gimnastycznego. Impreza, myślę, że fajny sukces, bardzo pozytywne recenzje zbieram od wszystkich. Za chwilkę odsunięcie wystawy. No później gościmy właśnie w Kanadzie na Pucharze Świata. Dwie zawodniczki od nas będą tam walczyć o medale Pucharu Świata. Jest to ostatnia eliminacja przed Mistrzostwami Świata, które odbędą się w Chorwacji we wrześniu i będziemy tam bronić naszego tytułu drużynowego mistrza świata, który zdobyliśmy w zeszłym roku jako Team Poland. A oprócz tego wielkie uroczystości związane ze 140-leciem właśnie Sokoła w Rzeszowie w dniach 4-6 września, bo właśnie 4 września Sokół w Rzeszowie zaistniał po raz pierwszy.
0: Dziękujemy bardzo za te informacje i również pozdrawiamy bardzo serdecznie drucha i druhów wszystkich w Rzeszowie, którzy
3: jedno
0: nas...
3: Jedno zdanie, Grzesiu, bardzo ci dziękujemy za twoją aktywność, szczególnie obserwowaliśmy wczoraj w Kanadzie tutaj, jak pięknie reprezentowałeś Sokoła, jak twoja młodzież ćwiczyła na polu i zdrowym ciele, zdrowy duch.
0: Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie.
1: Dokładnie. Jeszcze może bym właśnie wspomniał o tej jeszcze jednej inicjatywie, którą zrealizowaliśmy właśnie w ramach Worldwide Sokol Walk. Także w przerwie między treningami, bo naprawdę bardzo napięte mamy terminarz. Postaraliśmy wyjść na nasz cudowny rynek rzeszowski i dać troszeczkę ten Sokol Walk zrobić w naszym akrobatycznym stylu, czyli po prostu w sposób
3: było
1: akrobatyczny.
3: Było cudownie, widzieliśmy was.
4: Druh Grzegorz, fantastycznie. Sokół Winnipeg serdecznie pozdrawia i życzę dużo sukcesów.
0: I dziękujemy za ten telefon. Przechodzimy do kolejnego tematu. Tematu, który nas wszystkich dotyczy, dlatego że jak mówiłem wcześniej, w środę wylatujemy do Toronto. Druhu prezesie, zwracam się teraz do drucha prezesa Damiana Małeckiego. Jak będzie przebiegać dalsze, no ta druga część podróży po Ameryce Północnej? Będzie króciutki, że tak powiem, pit stop w Toronto, a potem United States of America, tak?
2: Tak,
0: czyli Stany Zjednoczone. Kilka słów na temat Toronto i okolic, no i potem dalsza część podróży, którą już będziecie robić, znaczy, że tak powiem, robić. Będziecie odbywać razem, tak?
2: Zgadza się. Wydaje mi się, że tutaj, to jest taka kontynuacja do naszej współpracy, bo te spotkania, które odbędziemy w Toronto, w okolicach Toronto, one pewnie nie odbyłyby się, gdyby nie to, że znamy się od wielu lat i tam będą też miały miejsce spotkanie z przedstawicielami polskich służb dyplomatycznych, polskich organizacji polonijnych. No, planujemy współpracę przed obchodami 160. rocznicy powstania Sokoła, które będą miały miejsce w roku przyszłym. Planujemy sprowadzenie prochów dzieci Adama Zamoyskiego, czyli przedwojennego prezesa, który miał swoją siedzibę w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. I tutaj liczymy na udział. Tutaj z ruchami już uzgodnialiśmy, że taka współpraca oczywiście będzie miała miejsce. Zaangażujemy to służby dyplomatyczne, ale także dyrekcję Muzeum w Lublinie, z którą spotkałem się tutaj przed przyjazdem na początku maja. Właśnie w tej sprawie rozmawialiśmy, że mam tutaj te kwestie omówić ze środowiskami polonijnymi, z polskim konsulatem, polskim konsulem generalnym, z którym spotkanie również się odbędzie. Potem udajemy się do kolejnego bardzo ważnego miejsca, miejsca symbolu w Kanadzie, czyli Niagara on the Lake. Tam został zorganizowany Camp Kościuszko, czyli Fort Kościuszko, w którym gromadzili się żołnierze Błękitnej Armii, no tej armii, która przyjechała do Polski w roku 1919, wzięła udział w walkach o niepodległość. Z tego, co mi tutaj druhowie wspominali, druhowie z Winnipegu też w szeregach tej armii byli, oni tę niepodległość wywalczyli, przywieźli niezliczone ilości sprzętu. No i po tych uroczystościach Tim Kuźma zabiera nas do Pittsburgha, gdzie będzie odbywała się dalsza część takiej oficjalnej wizyty, no bo tutaj wizytujemy Kanadę, ale także ja jako prezes Światowej Federacji Sokoła będę odwiedzał organizację Sokoła Polskiego w Pittsburghu, Słowackiego Sokoła w Pittsburghu, Sokoła w Chicago. Pojedziemy także do Waszyngtonu. Będziemy ogólnie też odwiedzali te okoliczne miejscowości. Zobaczymy, jak ci druhowie w tych miastach działają. Także no, program jest naprawdę napięty. Każdy dzień jest zaplanowany, ale myślę, że każdy dzień będzie naprawdę niezwykle wartościowy. Oby równie wartościowy, jak ten czas, który spędziliśmy do tej pory tutaj w Winnipeg.
0: Ja powiem więcej, bo druh powiedział każdy dzień, każda godzina, ja powiem każda minuta, dlatego nasza audycja dobiega już końca. Będzie po naszym zejściu z anteny, będzie no, taka godzina muzyczna, będziemy mogli wysłuchać polskiej muzyki, dlatego że już za moment musimy opuścić studio radia CKRS i udać się do sali, bo o godzinie 16 rozpoczyna się, za pół godziny rozpoczyna się koncert Szkoły Tańca Sokół. Ja na zakończenie chciałem serdecznie pogratulować wszystkim oznaczonym zaszczytną odznaką sokolstwa polskiego za nieoceniony wkład w działalność sokolną oraz pielęgnowanie polskich tradycji w Kanadzie. Ja chciałem również podziękować za przybycie do studia naszym dzisiejszym gościom, a byli to druh prezes Damian Małecki, prezes Światowej Federacji Sokolstwa Polskiego, jak również Związku Sokolstwa Polskiego, i druh Ryszard Kapała, członek zarządu Związku Sokolstwa Polskiego i honorowy prezes Sokoła w Ropczycach. Tak. Dziękuję również za przybycie druhowi Marianowi Jaworskiemu, który od środy zajmuje się naszymi gośćmi i myślę, że to było wiele, wiele spędzonych miłych chwil, radości, i to jeszcze nie koniec, bo jak mówiliśmy wcześniej, w poniedziałek, godzina 18:30, zapraszamy wszystkich członków drucha Sokoła St. Boniface i Sokoła Winnipeg, wszystkich druhów zapraszamy na mezynin, na górną salę, aby pożegnać z radością naszych gości.
3: I ku społeczeństwu Manitoba gratuluję za stworzenie Muzeum Praw Człowieka. To było wielkie wydarzenie, gdzie oglądaliśmy, że każdy człowiek ma prawo do pracy, do wolności, do miłości, do mieszkania tam, gdzie sobie życzy. Wolność człowieka niech tak pozostanie na zawsze.
0: Drugi Damian Małecki, ja na zakończenie tak, kilka słów.
2: No, nie żegnamy się, bo tutaj jesteśmy co prawda po raz pierwszy. Przed nami jeszcze taka uroczystość, wydarzenie integracyjne. Ja myślę, że naszą współpracę będziemy kontynuować, także mówię dziękuję za wszystko, ale mówię też do zobaczenia już wkrótce. Pozdrawiam wszystkich druhów.
4: Dziękuję bardzo, więc a ja ostatnie dwa słowa. Dziękuję serdecznie druhom, że nas odwiedzili tutaj, że dotarli do centralnej Kanady. I jest nasza cała przyjemność, miła przyjemność spędzić z wami każdą minutę, każdą sekundę. Naprawdę jest bardzo nam dziękuję. Miło. Dziękuję. I do usłyszenia w następnym programie.
3: I do zobaczenia.
4: I do zobaczenia na koncercie, a w poniedziałek na spotkaniu integracyjnym w siedzibie Sokoła na Manitoba.
0: Myślę, że z prezesem zrobimy takie podsumowanie wyjazdu do Toronto w podczas naszej następnej audycji, którą nadamy za tydzień, a będzie to 7 czerwca, jak zawsze o godzinie 14:30. Teraz dziękujemy już wszystkim wam za uwagę. Pozdrawiamy wszystkich druhów i druhny, którzy nas słuchają za pośrednictwem internetu. Dziękujemy druhom, że przybyliście tutaj do studia. Wiemy, że czas macie bardzo napięty. Bardzo się z tego cieszymy, bo jesteście zajęci i widzicie, poznajecie cały czas, w każdej chwili poznajecie naszą tutaj Polonię, nasze środowisko polonijne, te zrzeszone i niezrzeszone, bo też mieliście okazję poznać i polityków, i ludzi biznesu, i ludzi, którzy no, przyjęli telefony, już dzwonią, a niestety nie jesteśmy w stanie odebrać telefonu. Nasza audycja dobiega końca, ale mówiłem wcześniej, zostańcie z nami do godziny 17. Po 17 jest retransmisja mszy świętej z kościoła świętego Andrzeja Boboli, a teraz mówimy już do usłyszenia i do zobaczenia na koncercie.
3: Do usłyszenia, do zobaczenia.
2: Czołem.

hołdzie dla Kaczmarskiego, Gintrowskiego i Łapińskiego. To nowa pieśń o starych murach.

0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff communication station.
1: Program Radio Polonia Winnipeg na rok 2026 sponsorują biznesmeni. Józef Gubała, właściciel firmy Pol Construction. Ryszard Czajka, właściciel firmy Advance Environmental Services. Księgowy Artur Olszewski, właściciel firmy ACT Accounting Services. Marek Kucel, właściciel firmy Breathe Easy Eco Solutions. Rafał Grymuza, właściciel firmy Active Mechanical Contracting oraz Zdzisław i Patryk Gutowscy, właściciele firmy Gutowski Motors. Kolejna grupa sponsorów to sklepy i usługi, czyli miejsca, bez których ani rusz. Paweł i Czesław Szurlej, właściciele sklepu Golden Hand Jewelry. Jan Leszczyński, właściciel sklepu mięsnego M&S Meat Market. Anna Nabrzeska, właścicielka sklepu Anna Family Store. Kazimiera i Andrzej Gajdamowicz, właściciele sklepu Lord Selkirk Furniture. Mirek i Monika Książkiewicz, właściciele sklepu Polsat Center. Dentysta Tomasz Sposob, Seven Oaks Dental Center oraz Jerzy Piotrowicz, agent pośrednictwa sprzedaży i kupna nieruchomości. Program wspierają też organizacje polonijne, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne, Sokół Winnipeg, Kongres Polonii Kanadyjskiej, Okręg Manitoba, Polskie Towarzystwo Sokół St. Boniface, Królewski Polsko-Kanadyjski Legion nr 246 oraz Polski Klub Seniora w Winnipegu. Wspierają nas również osoby prywatne. Ludzie o wielkich sercach. Jolanta Jasjawicienie, Maria Mielczarek, Stan Zysk, Ela Gałązka, Małgorzata von Lau, Mirosław Bator oraz Kazimierz Pater. Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom za wsparcie i zaufanie. Dzięki Wam Radio Polonia może nadal realizować swoją misję i służyć Polonii w Manitobie z uśmiechem, energią i dobrą falą w

0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
1: Join us next on CKJS as we present the St. Andrew Bobola Parish Mass.
2: Drodzy bracia i siostry, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim naszym dobroczyńcom, którzy wsparli radiową transmisję mszy świętej z Kościoła Świętego Andrzeja Boboli w Winnipegu. A mianowicie dziękujemy Kongresowi Polonii Kanadyjskiej, Okręgu Manitoba, Polskiemu Towarzystwu Gimnastycznemu Sokół Winnipeg, Polskiemu Towarzystwu Sokół St. Boniface, Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów Koło 13, Towarzystwu Jana Kantego, Federacji Polek w Kanadzie Ogniwo nr 7, Stowarzyszeniu Polskich Biznesów i Profesjonalistów, Bractwu Świętego Ducha, Panu Józefowi Gubała, właścicielowi firmy Paul Construction, Państwu Andrzejowi i Kazimierze Gajdamowiczom, właścicielom sklepu meblowego Lord Selkirk Furniture, Panu Zbigniewowi Ościakowi, właścicielowi firmy Jamno Construction, Panu Janowi Leszczyńskiemu, właścicielowi sklepu mięsnego M&S Meat Market oraz Panu Czesławowi Szurlej, właścicielowi sklepu jubilerskiego Golden Hand Jewelry. Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o dalsze wsparcie radiowej mszy świętej z Kościoła Świętego Andrzeja Boboli w Winnipegu. Każdy, kto chciałby wesprzeć radiową transmisję mszy świętej, może to uczynić, wysyłając swoją ofiarę na parafię Świętego Andrzeja Boboli z dopiskiem na mszę świętą radiową.

0: bracia i siostry, tym pozdrowieniem rozpoczęliśmy niedzielną Eucharystię, zgromadzenie Kościoła na dziękczynieniu. Ponieważ dzisiaj jest niedziela, uroczystość Trójcy Przenajświętszej, kolejne święto, można powiedzieć, teologiczne. Witam również tych, którzy łączą się z nami w modlitwie, w uwielbieniu Boga, w zanoszeniu próśb przez za pośrednictwem radia. Msza święta jest sprawowana za świętej pamięci Józefa Utko, zamówiona przez rodzinę Utko. A na początku uznajmy się za grzeszników. Spowiadam się.
1: Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przedobłagam Najświętszą Marię za wszystkich nas, wszystkich aniołów i świętych i nas, bracia i siostry, a modlitwę za mnie do Pana.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Боже Отче, Ти заславиш наш свят Твоєго Сина Слово Правди і Духа Uświęciciela, аби об'явити людям таємницю Божого життя. Справа, абиśmy визнając правдивą wiarę, uznawali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali jedność osób Bożych w potędze ich działania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego.

0: Czytanie z Księgi Wyjścia. Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan stąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło niego i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Pan, Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a uczynisz nas swoim dziedzictwem. Oto słowo Boże.
1: Bogu.

Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Oto Słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Oto słowo Pańskie. Co, bracia i siostry, piękna uroczystość. I oczywiście jakkolwiek jest bardzo teologiczna, nie jesteśmy tutaj, żeby zajmować się teologią za bardzo, bo to można sobie wyczytać w książce albo zapisać się na studia teologiczne, jak chcecie bardzo zgłębiać życie Boga Trójjedynego. To Bóg do nas przemawia, żeby dać nam pokarm na naszą drogę wiary. I Słowo Boże jest zawsze uroczystość w relacji do naszego życia. Bo możemy sobie pogdybać o życiu Pana Boga, i w ogóle to może nie mieć przełożenia na nasze własne. Dwie części. Pierwsza część odnośnie Słowa Bożego. Jest piękne to czytanie z Księgi Wyjścia. Można powiedzieć, autoprezentacja Boga, autoportret Boga. Bóg, który przechodzi przed Mojżeszem i woła: Pan, Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Tak Bóg sam opisuje siebie. I to opisuje siebie w bardzo konkretnych wydarzeniach. Mojżesz wchodzi na górę Synaj po raz drugi. Pierwszy raz wszedł, spędził z Bogiem 40 dni i to absolutnie wystarczyło, że kiedy zszedł, otrzymawszy tablicę z 10 przykazaniami, lud Izraela już sobie zrobił nowego Boga. Odlali cielca ze złota, mówią: zapomnij o tym Bogu, który ten Mojżesza, to jest nasz Bóg, Jego uwielbiajmy, Jemu oddajmy chwałę. I oczywiście był to moment, kiedy wkurzony Mojżesz roztrzaskał pierwsze tablice prawa. I to samo mógł Bóg uczynić, powiedzieć: dałem wam, wyście odstąpili ode mnie, zrywam przymierze. Łatwo, nie? Zrywam przymierze. Wy zapomnieliście o mnie, ja zapomnę o was. Gińcie marnie na tej pustyni. Who cares, nie? A jednak

Drugi raz Bóg wzywa Mojżesza i daje mu drugi raz 10 przykazań. I w tych wydarzeniach, w tej sytuacji właśnie tak siebie przedstawia. I to jest piękne. Dlaczego? Dlatego, że 100% ta sytuacja odzwierciedla nasze własne życie. 40 dni, żeby zapomnieli o Bogu. Dla nas to i tak dużo, bo bardzo często 2 dni, dzień już Pan Bóg poszedł w niepamięć. Zaczynamy własne życie idolatryczne, a jednak Bóg, wiedząc to wszystko, i oczywiście na pustyni i w Izraelu i do tej pory Izrael pokazywał i pokazuje swoją niewierność. Pan Bóg cały czas jest ten sam. Śpiewaliśmy przed Ewangelią: Bogu, który jest i który był i który przychodzi. Bogu temu samemu. I to jest piękne i podnoszące, i my też powinniśmy wołać, mamy twarde karki. Nie dlatego, że mamy tam jakieś napięcia mięśniowe, ale faktycznie i twarde karki, i twarde serca, ale wołamy: jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród nas. Mimo wszystko bądź z nami. Bądź z nami. To jeżeli chodzi o Słowo Boże. Jeżeli chodzi o Trójcę Świętą, jak mówiłem, nie jesteśmy dzisiaj, żeby rozważać teologicznie, ale praktycznie. Zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Bo co? Bo wyglądamy jak Bóg? Bo mamy wolną wolę? Bo będziemy żyć wiecznie? Jakie podobieństwo Boga jest w nas? Jakie podobieństwo? A zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Bo nasze życie jest życiem na podobieństwo życia Bożego. Bóg, który jest w relacji miłości. Wiemy, miłość, która nieskończona miłość, która wypływa z Ojca, rodzi Syna. Miłość Ojca i Syna ale z tej miłości wypływa Duch Święty. I to nieustannie, i to mówi Kościół, że to rodzenie trwa, bo to jest nieustanny wypływ miłości w relacji do drugiego. I w tym mamy być podobni, jesteśmy podobni do Boga, bo jesteśmy wezwani do relacji w miłości do drugiego człowieka. Oczywiście nie sentymentalnej, ale miłości woli. Miłości woli. Chrystus przyszedł pełnić wolę Ojca.
nie sentymentalna, bo praktyczna, kiedy oddał życie na krzyżu, bo taka była wola Ojca. I mówi, moim pokarmem, to czego pragnę, to jest pełnić wolę Ojca. Pełnić wolę Ojca. To jest miłość. Miłość jest aktem woli. Po włosku kochać, wszyscy znamy ti amo, ti amo, nie? Ale to jest drugie określenie, które się bardzo często używa dla osób naprawdę bliskich. Ti voglio bene. Chcę Twojego dobra i robię wszystko, żeby Tobie było dobrze. Takie jest znaczenie prawdziwe miłości. Oczywiście jesteśmy tutaj ograniczeni. Możemy kogoś kochać i możemy kogoś kochać do pewnego stopnia. I tak jest w rodzinie, tak jest we wspólnocie. Później zaczynamy się tolerować, nie? Tolerować. I może się zdarzyć, że tolerujesz męża, czy żonę, czy rodziców, ale tam wielkiego pragnienia dobra dla tej osoby nie ma. A później oczywiście jak ktoś nadepnie na odcisk, to zaczyna się i nienawidzieć. Takie jest ludzkie życie i ludzkie słabości. Jak to przekroczyć? Jak to przekroczyć? Ano na chrzcie świętym zostaliśmy ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To nie jest tak, że ksiądz czy tam diakon wypowiedział słowa Trójcy Świętej nad naszymi głowami. Słowo chrzest znaczy zanurzenie. Czyli zostaliśmy zanurzeni w Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czyli nasze życie zostało zanurzone w życiu Boga samego i z tego życia czerpiemy, nazywamy łaski, potrzebne siły, potrzebne zdolności, żeby to życie Boga się w nas objawiło. Czyli żebym był zdolny przekroczyć ludzkie limity w miłości do drugiego człowieka. Bo nasze życie ma objawiać życie Boga. U nas na przykład nie tak parę lat temu, chyba 3 kapituły generalne temu, zostały zmienione, odnowione konstytucje zakonne. Tam jest tych 12 rozdziałów, wam nie będę mówił szczegółów, ale w tej chwili każdy rozdział ma odniesienie do Trójcy Świętej. W różnych relacjach tej Trójcy Świętej, ale mówi tak żyje, tak działa Trójca Święta, dlatego też bracia powinni w ten sposób żyć i działać. Bo tak działa Trójca Święta. Tak żyje, taką miłość ma. I tak samo jest w życiu każdego z nas. Żyjemy, jak żyje Bóg, bo w Niego zostaliśmy zanurzeni.
nie tylko w wodzie, ale w Bogu samym. Dlatego, bracia i siostry, odwagi są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie sami z siebie uczynić. Dlatego potrzebujemy Pana Boga. Więcej Bożego życia w nas, bardziej to życie Boże się będzie objawiało. To takie słowa, które przychodzą i z tej uroczystości, i ze słowa samego Boga, który dodaje nam odwagi, bo zawsze jest pewien strach w nas, a to ja nie jestem jeszcze taki dobry, taki święty, taki doskonały. Jesteśmy ludem o twardym karku i sercu, ale pośród tego ludu Bóg kroczy. Bóg, który jest miłosierny i łagodny i nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Amen. Wierzę w jednego Boga, do pełnego miłości Boga Trójjednego wznieśmy teraz wspólne prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby wiernie strzegł fundamentalnej prawdy o Bogu Trójjedynym. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami, aby zawsze pamiętali, że władza jest służbą dla dobra obywateli. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich uczestników nabożeństw maryjnych, aby ta droga modlitwy budowała ich głęboką wiarę. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, a zwłaszcza za Józefa Utko, polecanego w tej mszy świętej, aby Bóg wprowadził go do społeczności świętych w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas wszystkich uczestniczących w tej mszy świętej, abyśmy doświadczyli bliskości Boga już tu na ziemi. Ciebie prosimy. Miłosierny Boże, wysłuchaj naszych błagań. Niech w naszym życiu objawia się Twoja potęga i miłość przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, uświęć nasze dary, nad którymi wzywamy Twojego imienia i przez tę ofiarę uczyń nas samych wieczystym darem dla Ciebie, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.

za prawdę. Godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem. Nie przez jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. W cokolwiek bowiem dzięki Twemu objawieniu wierzymy o Twojej chwale, to samo bez żadnej różnicy myślimy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. Tak, iż wyznając prawdziwe i wiekuiste bóstwo, wielbimy odrębność osób, jedność w istocie i równość w majestacie. Majestat ten chwalą aniołowie i archaniołowie, cherubini i serafini, którzy nie przestają powtarzać codziennie, jednym głosem wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę.

przypominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, sprawa, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Albertem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Andrzejem Bobolą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga
0: prawdy. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien.
1: Ciało Chrystusa, niechaj nas strzeże na życie.

0: Modlme się. Panie nasz Boże, niech nam posłuży do zbawienia duszy i ciała przyjęcie tego sakramentu i wiara w wiekuistą świętą Trójcę oraz nierozdzielną jedność przez Chrystusa Pana naszego. Ogłoszenia, usiądźcie sobie, bo mogą być troszkę przydługawe. So, nice not too long, not too short, because they speak Polish, so. Oh, thank you.
1: A little gift to start. Good afternoon, everyone. Hello. Okay, now I have your attention. Yes, it's still early. Like Father said, not too long. My name is JF. I'm here on behalf of a group called Christians of the Holy Land. The purpose of our group is very simple, ladies and gentlemen. We're here to support the few Catholic that are still living in the Holy Land today, as in Bethlehem and the surrounding area. Over the last 50 years, it is sad to say, but the Catholic population in Bethlehem and the surrounding area has been shrinking. 50 years ago, we were a solid 35% versus today, where we're down to 1.8%. Now, there's three main reasons for that. Number one is religious persecution, which is still happening today, and you hear it on the television. Number two, a lot of these families have been driven away from their homes, so once they leave, they don't come back. And the third reason is the lack of earning a living. You see, when you were able to visit the Holy Land on a pilgrimage, once you're there, you visit all the different holy sites. And then at the tail end, they would take you to the souvenir stores where you can buy these beautiful olive wood handcraft items, just like this beautiful crucifix that I hold and the crucifix that I gave Father. Right now, the Holy Land has been closed for 3.5 years due to the current situation. So they can't make a living. Unemployment is above 80%. So this is why we come in, where we bring a beautiful display that I have made available downstairs through the door and downstairs in the hall. So I welcome everyone to get something, because you're getting something from the Holy Land, where once our Lord has walked the beautiful fields of the Good Shepherd's field, where the olive tree grows. Now, I hope to see everyone. I've set up the display where you can go on both sides. And if you see an item, please pick it up, because everything is pretty much on the table. And we've made it very convenient that we accept all methods of payment, so credit cards, debit, personal checks, cash, and Apple Pay. And I want to thank Father for having us this weekend. God bless you, and I hope to see everyone after Mass. Thank you.
0: Inne ogłoszenia są takie. Przede wszystkim chcę podziękować za wspieranie transmisji radiowej. Ofiary złożyły panie Janina Kościuczyk, Gabriela Wika i Maria Niemczyk. Wielkie, serdeczne, Bóg zapłać. Uwaga, uwaga. Pociąg osobowy. Nie. Następna niedziela. Msza święta o godzinie... No jak ładnie, że wiecie, to jak już wiecie, to teraz przyjdźcie na tę mszę. Nie będzie o 11, nie będzie o 9, będzie o godzinie 10 z procesją do 4 ołtarzy, więc miejmy nadzieję, że pogoda będzie dobra. Dziewczynki zapraszamy do sypania kwiatków, chłopców do dzwonków, tak to w Polsce było, tak się ogłaszało, nie? No w każdym razie zapraszamy, bo jest to, trzeba podtrzymywać, póki możemy. Wróciłem w tym tygodniu z Quebecu, tam takiej możliwości nie ma. No, to znaczy, że w koło kościoła moglibyśmy przejść, ale już na backline nie wiem, czy moglibyśmy wyjść, bo to już nie nasze. Więc docejmy to, ok? Jeżeli ktoś nie może, no to w sobotę msza 4:30 po polsku, 6 po angielsku są normalnie. Kolejne ogłoszenie, szukamy chętnych wolontariuszy do cięcia trawy raz na jakiś czas. Trochę mamy, trochę brakuje chętnych, więc może ktoś raz kiedyś poświęci popołudnie czy wieczór i przyjdzie. Więc wszelkie informacje, koordynaty ma Sylwia. Wstań, żebyście wiedzieli, która to jest. Sylwia. Dobrze. To wszystkie takie ogłoszenia duszpasterskie ze swej strony chcę bardzo, bardzo serdecznie podziękować za wspaniałe przyjęcie urodzinowe, za przepyszny tort, który mieliście okazję też skosztować, jak ci, co chcieli, za piękne kartki, prezenty i za pamięć i za modlitwę. Jest to piękny naprawdę gest, bardzo, bardzo cieszący i naprawdę wzywający do mojej wdzięczności za parafię, której przyszło mi przewodzić. I ostatnie ogłoszenie, jutro, a jeszcze czerwiec jest miesiącem Najświętszego Serca Jezusowego, to będziemy śpiewać litanie do Najświętszego Serca przed mszą, w dzień powszedni i w niedzielę, jak można. Oprócz następnej niedzieli. I ostatnie, jutro o 6:30 spotkanie Rady Duszpasterskiej, Rady Finansowej, All Together, 165 de la Cathedral Avenue, 6:30 po południu. Wszystkim życzę wspaniałej niedzieli. Nie narzekajcie, boście narzekali 6 miesięcy na zimno. Przynajmniej przez 2 tygodnie nie narzekajcie na gorąco, ok? A później wszystko wróci do normy. Błogosławionej niedzieli.

0: Święty Michale.
1: Drodzy bracia i siostry, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim naszym dobroczyńcom, którzy wsparli radiową transmisję mszy świętej z kościoła świętego Andrzeja Boboli w Winnipegu. A mianowicie dziękujemy Kongresowi Polonii Kanadyjskiej Okręgu Manitoba, Polskiemu Towarzystwu Gimnastycznemu Sokół Winnipeg, Polskiemu Towarzystwu Sokół St. Boniface, Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów Koło 13, Towarzystwu Jana Kantego, Federacji Polek w Kanadzie Ogniwo nr 7, Stowarzyszeniu Polskich Biznesów i Profesjonalistów, Bractwu Świętego Ducha, Panu Józefowi Gubała, właścicielowi firmy Paul Construction, Państwu Andrzejowi i Kazimierze Gajdamowiczom, właścicielom sklepu meblowego Lord Selkirk Furniture, Panu Zbigniewowi Ościakowi, właścicielowi firmy Jamno Construction, Panu Janowi Leszczyńskiemu, właścicielowi sklepu mięsnego M&S Meat Market oraz Panu Czesławowi Szurlej, właścicielowi sklepu jubilerskiego Golden Hand Jewelry. Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o dalsze wsparcie radiowej mszy świętej z kościoła świętego Andrzeja Boboli w Winnipegu. Każdy, kto chciałby wesprzeć radiową transmisję mszy świętej, może to uczynić, wysyłając swoją ofiarę na parafię świętego Andrzeja Boboli z dopiskiem na mszę świętą radiową.
2: You've been listening to the St. Andrew Bobola Parish Mass, heard each Sunday at this same time on CKJS. Please join us again next Sunday.
3: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.